0: Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał:
1: na razie tu, gdzieśmy wsiedli.
0: A tylko

0: I dawniej, jak wiemy, również w języku polskim lato oznaczało cały okrągły rок.
1: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови з тлумаченим.
0: Повість минулих літ, Przecież, так?
1: Так, так, так.
0: Але cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym my przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną. Jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien. Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio, więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy, z pewnymi odchyleniami.
1: Тож ми десь в половинці цього літа.
0: Не мов так.
1: Ну добре, а цитати якимось поділишся?
0: Мій улюблений писач Альфред Шклярський, одна з улюблених книжок моєго дитинства, таємнича виправа Томка. Дощове лето не було добром пором до полювання. Owszem, owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. Pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują? Dziennik Zachodni, rok 2004.
1: Ale to dziejstwość każdego wielkiego miasta, ja думаю.
0: No, zależy od tramwaju. I o życiu młodych ludzi, cytat również już sprzed prawie ćwierć wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach, latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł, miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczone w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie lato, jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Lato, ech, że ty. Z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się na muzyczną lekcję. Zapewniam.
1: Так, можливо, навіть і цього року. Прислів'я з літом в головній ролі. Найчастіше вони стосуються того, що влітку треба запасатися. Літо запасає, а зима з'їдає.
0: Хап.
1: Так, літо дає коріння, а осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
0: Якось так мудрості людові захищають нас до тяжкої праці в поті чола. Latem, a w dodatku grożą nam surowymi konsekwencjami w zimie, jeżeli latem będziemy zbijać bąki, czyli bajdy kuwaty. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
1: Перегукуються, prawda, ці прислів'я?
0: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały, i to będzie o pogodzie, w lipcu upały, styczeń, brr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
1: Tak, tak. No i to ostatnie przysłowie nam, zwisno, daje nadzieję na długie lato i możliwe baby.

dylemat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?

zwyczajnie przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozmija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz cię

0: в цьому місці була загублена собака, пес Сірко. І героїня, вона йде по цьому пейзажу безстрашно, бо пес, улюблений пес, загублений, вона його шукає. Єдине, з чим вона має, що вона має підтримувати, це свій водний баланс, бо вагітна, їй потрібно постійно пити, поповнювати тіло своє водою. З іншої сторони, вона швидко наповнюється водою, їй потрібно її злити, тому їй треба знайти, де попісяти. І потім вона в постійному стресі, і їй, звісно, допомагає плач, сльози, ще одна вода.
1: Poszukiwanie języka sztuki, języka dla sztuki. W tekście kuratorskim zadajecie pytanie, czy sztuka jest skuteczna? Jak rozumieć tę skuteczność sztuki dziś?
2: Myślę, że możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie przez aporię. Wiemy, że skuteczność sztuki na pewno nie polega na prostej perswazji, tak jak mówiliśmy wcześniej. Czyli sztuka nie powinna przekonywać nas do czegoś konkretnego, do jakiegoś poglądu czy do jakiegoś punktu widzenia. Ona raczej w tym swoim dobrym wydaniu ma za zadanie obudzenie naszej wrażliwości i myślę, że w dzisiejszych czasach ważnym efektem sztuki jest obudzenie odpowiedzialności osób, które na nią patrzą. Cała nasza wystawa jest skonstruowana właśnie w taki sposób, że każdy z nas powinien się czuć obywatelem, obywatelką, a nie tylko widzem widzka, przechodząc przez kolejne prace. Zatem czym jest skuteczność sztuki? Myślenie, skuteczność polega na obudzeniu krytycznego myślenia.
0: A ja bym odpowiedziała na to pytanie przez jedną robotę Iwana Świetlicznego, bo on jakraz zadaje to pytanie, czy możliwe przekazać doświadczenie z jednego, один doświadczenie innym ludziom, którzy nie przeżyli jego. I to doświadczenie ciała w wojnie i doświadczenie wybuchu, відчуття близькості війни. І він думає, як можна про це розказати. Казати, а це ну, словами, коли розповідаєш, то слова віддаляють цей досвід. І він вирішив перекласти досвід вибуху на мову музики. І глядачі, глядачки тут, відвідувачки виставки, можуть відчути цей вибух через перебування в ситуації рейву. Тобто цей рейв був скомпонований як його скрипт, зроблений на основі відчуття тіла вибуху, нервової системи.
2: Нервової системи, так.

0: I to praca z Fitwicznego. To jest taka praca, która ma duże szanse utrzymać uwagę odbiorcy sztuki. Nie jest tajemnicą, że dzisiejsza sztuka musi starać się o utrzymanie uwagi odbiorcy. Dzisiejszego odbiorcę trudno zaskoczyć, trudno go zniesmaczyć, zszokować, trudno nim wstrząsnąć, a odbiorcę z kraju ogarniętego wojną trudno nawet wzruszyć sztuką. Jak sobie z tym radzą ukraińskie twórczyni i twórcy?
1: Myślę, że dla osób z Ukrainy, które tworzą sztukę, zadaniem nie jest wywołanie jakiegoś afektu u publiczności, tylko próba wejścia w relacje i w kontakt po pierwsze ze swoim doświadczeniem, a po drugie z rozumieniem siebie, artystki, artysty, jako części społeczności, która doświadcza wojny jako pewnego ekstremalnego wydarzenia, ekstremalnej sytuacji. I teraz działając w krótkim okresie można myśleć o tym, że wystarczy na przykład zrobić zdjęcie czy zapisać jakiś rodzaj doświadczenia, ale myśląc w takich dłuższych perspektywach ważne jest, żeby wpisać tą sztukę w doświadczenie kultury światowej, żeby wpisać też to doświadczenie w jakiś rodzaj języka wizualnego i odświeżyć za pomocą tej sztuki ukraińskiej język wizualny.

0: który u nas obowiązuje. Afekty bardzo szybko się wymydlają. Tak jak mówiłeś, panie redaktorze, jak pan mówił, bardzo łatwo już teraz znużyć osoby, które przychodzą na wystawy, czy jakby czytają jakieś teksty. Czas skupienia jest znacznie krótszy niż to było na przykład jeszcze 10 lat temu. Nasza uwaga jest po prostu wydrenowana przez media społecznościowe i taką szybką dopaminę, którą dostajemy wskutek jakby łatwego dostępu do wielu różnych źródeł informacji. Ta nasza wystawa jest zbudowana w sposób wymagający jednak lekkiego zatrzymania. Ale niektóre z prac też apelują właśnie do takiej szybkiej zmiany wizualnej. I praca, o której mówiła Lada Nakoneczna, Iwana Spitłycznego, ma jakby dwa takty. Pierwszym taktem są wykłady dotyczące właśnie reakcji systemu nerwowego, a drugi takt to jest koncert rave, który pozwala po prostu temu naszemu ośrodkowi nerwowemu doświadczyć wybuchu tylko za pomocą innego medium niż stricte wybuch. Niektóre z naszych prac artystów też ukraińskich apelują do wiedzy, która jest zupełnie poza obrazem. Tak jest w wypadku pracy ukraińskiego żołnierza Pawła Hajła, który będąc na linii frontu zajmuje się obsługą dronów i w swoich fotografiach, gdzie zestawia swoje widzenie ukraińskiego pejzażu z pejzażem przechwyconym z rosyjskich dronów FPV, uprawia też taką długą refleksję na temat fotografii konceptualnej. Tylko że z samego oglądu jego fotografii nie będziemy wiedzieć, o czym on mówi. Konieczna jest jakby dodatkowa lektura opisu, żeby dostać jakby tą informację, na co on patrzy. Również siedząca tutaj Lada Nakoneczna, kiedy buduje swoją pracę, na którą patrzymy siedząc tutaj na wejściu do wystawy, oparta jest o absolutnie nie taką szybką refleksję, tylko o rodzaj zanurzenia w myśli też o polityce kulturalnej, dlatego że to, na co patrzymy, wydaje się zasłoną z koralików, tak jak zwykle mieliśmy między kuchnią a dużym pokojem albo korytarzem, to już zależy jak kto. Ale de facto te koraliki, które budują opowieść tej wystawy, odnoszą się do znaleziska Anastazji Czeredniczenko, szefowej ukraińskiego ICOM-u, która to Anastazja Czeredniczenko, przeczesując rosyjski internet, natrafiła na indeks Centralnego Muzeum Historii Rosji, gdzie kryształek z Mariupolskiego Dramatycznego Teatru został opisany jako po prostu artefakt wpisany już do historii Rosji. Artefakt pochodzący ze zniszczonego wiosną 2022 roku Mariupolskiego Dramatycznego Teatru. I tutaj mówię zamiast mojej koleżanki o jej pracy, ale to, co mnie najbardziej porusza, to fakt, że ona sama jakby nie buduje oceny. To wszystko jest pozostawione widzom, bo kryształek zostaje zmultiplikowany przez szereg wyborów innych osób, które też mają takie kryształki i de facto mówi o tym, że cała wiedza o tych wydarzeniach w Mariupolu jest zapośredniczona, łatwo nią manipulować, jak również podkreśla, jak sądzę w swojej pracy, jak ja to czytam, to, że za każdym razem to my osobiście dokonujemy wyborów wobec tego, na co patrzymy i jaki mamy wobec tego stosunek. Jest też efekt jakby takiego łatwego błysku, estetyki, która nam zaciemnia tą faktyczną rzeczywistość, że już nie wspomnę o tym, że możemy myśleć przede wszystkim jakby o sowieckiej polityce kulturalnej, której efektem był również ten Mariupolski Dramatyczny Teatr.
1: Здається мені, що роботи, буду зараз звертати увагу більше на українських авторів, вони не направлені на глядача зовнішнього в першу чергу. Вони творяться, щоб зрозуміти свій досвід у війні, щоб якби пояснити самому собі в першу чергу ту ситуацію, в якій ми опинилися, і що могло би допомогти прийняти правильні рішення на майбутнє. І тим ці роботи цікаві, бо вони комплексні, і вони, якщо глядач запрошений до них, а глядач запрошений, бо вони предстають нам тут в публічному просторі, вони запрошують до цієї спільної дискусії, рефлексії над тим, як нам бути у складних ситуаціях і в складних ситуаціях. І моя робота тут також є в цьому якби ключі. Я намагаюся зрозуміти, як ми, громадяни, можемо піддатися якомусь цьому блиску, вірі в те, що культура

0: може тебе уберігти, що вона може тобі допомогти, чи навіть дати відповідь. У вас було питання, які відповіді дає мистецтво. А насправді воно не дає відповіді, воно тобі допомагає розвивати свій мисленевий апарат. І тим ці роботи запрошують глядачів, тим вони, їх відкритість може бути важлива глядачам тільки в той момент, коли глядачі самі готові відкритися цим роботам.
1: І аж хочу ще узупевнити якби твою відповідь, бо знайдуємо się teraz в інсталації під титулом Трибуни для Варшави Ілони Немет Словацької.
2: Не śmiałem zapytać, czy to też jest instalacja, to miejsce, w którym się znajdujemy.
1: Tak, to jest instalacja. Ilona Nemec, słowacka artystka, zrobiła tą niesamowitą pracę, która zestawia naprzeciwko siebie rzędy siedzisk, które mogą być montowane przy imprezach plenerowych albo nawet sportowych, kulturalnych czy innego typu wspólnych pod gołym niebem albo w halach wydarzeń. I w odróżnieniu od klasycznego ułożenia tych trybun, one są skonfrontowane ze sobą, tak jakby rzędy osób siedzących naprzeciwko siebie straciły wspólne, neutralne pole, jakieś boisko, scenę, widzowie i widzki patrzą na siebie, siedząc na tych trybunach. I to jest właśnie dokładnie jakby ten moment w opowieści Lady, który tutaj powinien zostać przywołany. To my budujemy jakby swoją podmiotowość wobec kultury, a nie kultura nas kształtuje jako jakąś taką, nie wiem, bezwolną masę, którą można w dowolny sposób wyprofilować. Współczesna kultura ma na celu, ta, którą prezentujemy w Centrum Sztuki Współczesnej, jakby wzmóc refleksję.
2: A jeśli chodzi o świadome budowanie swojego obcowania z kulturą, to tak też razem warto być uważnym. Moje doświadczenie z tą wejściową pracą jest takie, że warto się zastanowić wcześniej, przez co się przechodzi, co się przekracza, ponieważ chcąc, nie chcąc, może być tak, że jesteśmy już w coś uwikłani, choć nie mieliśmy tej świadomości. Być może to naiwne, ale wrażenie jest, proszę mi wierzyć, naprawdę mocne.
1: Cieszę się, że mówisz o tym, tym bardziej, że ta praca ma też aspekt fizyczny. Nie sposób wejść na wystawę, nie dotykając instalacji Lady na Konecznej, która nosi tytuł Łup. Nie bez przyczyny jest związana też z grabieżą po prostu, która odbywa się w czasie wojny. Tak bezpośrednią materialną grabieżą zwykłych rzeczy, jak i grabieżą dóbr kultury. I jest to doświadczenie, które różni to nasze najczęstsze obcowanie z kulturą, czyli jakby scrollowanie, bo nasze ciało jest dotknięte przez tą wystawę. I zadaje to też taki bardzo mocny wątek obecny na całej naszej wystawie, bo to doświadczenie ciała poddanego opresji, ale też ciała, które jest naszym jakby instrumentem postrzegania rzeczywistości, przewija się przez wszystkie prace na wystawie.
0: Ми тут говоримо про культуру, яка може об'єднувати чи роз'єднувати, але у нас є ще один аспект економіки у цій виставці. І, наприклад, робота Моніки Сосновської, вона з'явилася не просто так. Ми говоримо про те, що була ідея після Другої світової війни, що економіка може бути цим універсальним засобом об'єднання, який просто заспокоїть людей в їх конфліктах і залучить якісь в процеси придбання і продажу і якось згладить або відкладе війну, і, бо всі будуть задоволені якимись щоденними якби заняттями. І ми бачимо, що так не сталося, і тому ми і звертаємо на те увагу, що є щось, що неможливо забути, що ці конфлікти, їх неможливо кудись прибрати, їх потрібно проговорювати, їх потрібно мати постійно між собою, як зараз тут в роботі Ілони Немет, не забувати їх постійно тримати в полі дискурсивному. І тільки це допоможе нам утримувати громадянське суспільство, яке не є даними, які не є завжди позитивними.
1: Я би хотіла ще тільки одну річ якби доповнити, бо тепер подумала, що ми маємо в принципі роботи і погляд на війну, який створений художниками так званого другого покоління, або то і третього покоління. Тому що в нас найстаріший художник – це Збігнєв Верпехов.

0: dosyć często się zmieniają. Teraz mamy jeszcze wystawę do końca czerwca, o czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie, przygotowaną w całości przez ukraińską grupę kuratorską, w tym krymskiego Tatara Alima Alijewa. Jest świetna wystawa, która nazywa się Nie woda, nie ziemia, dotykająca też problemów granicy i Ameryki Południowej. Mamy świetną wystawę o krytyce faszyzmu, ale w każdą środę do końca po prostu mojej kadencji, a mam nadzieję, że może i też dłużej, w każdą środę o godzinie 18 mamy spotkania z żyjącymi osobami artystycznymi, które opowiadają o swojej praktyce, a czasami też robią performance'y. I to się dzieje bez względu na wszystko, chyba że to akurat Sylwestra albo 1 stycznia. Każda środa o 18 spotkanie z żyjącą osobą artystyczną. Rozmawiamy, myślimy, debatujemy. Przychodźcie. Naprawdę jest o czym porozmawiać.
1: A my zapraszamy do regularnego słuchania codziennej audycji Pół na Pół, Piw na Piw.
2: Jany Stępniewicz i Marcina Kaćkowskiego. Piszcie na naszą elektronną adresu 50 na 50@polskieradio.pl
1: 50 na 50@polskieradio.pl
2: A także na nasz profil u Facebooku Pół na Pół, Piw na Piw.

0: wracasz na stare śmieci. Choć to miejsce jak z bajek, to wcale nie znaczy, że nie jest prawdziwe. Bo jedną z jego zalet jest to, że tam stale dzieje się to, co niemożliwe. Zanim skoczę na bombę, na głęboką wodę, wezmę ostatni oddech, jakbym stał nad grobem. Mocno zaciągnę się smogiem, odpalę niemodne piosenki w drogę.
1: Skocz za

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Marcin Gaczkowski i Mateusz Dziekoński. Za konsoletą najbliższą godzinę spędzicie właśnie z nami. Godzina ta ma swoją nazwę i pewne zasady. Nazwa to piw na piw albo pół na pół. A zasady?
0: Dużo proste.
1: Na początku było...
0: Було, є і буде на початку слово дня.
1: На початку було слово і на початку кожної аудиції слово бути мусі. Dlaczego? Bez słowa dnia po prostu my, dwie gaduły, byśmy się kompletnie w tej audycji pogubili. Wybieramy zatem nieprzypadkowo, starannie selekcjonujemy spośród tysięcy, milionów słów to jedno, które danego dnia nam przyświeca i prowadzi nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Witer.
1: Powiał, wiej wietrze, wiej hejże, hej. Słowo wiatr. Wiatr to facet, mężczyzna, rodzaj męski. To jest takie, no może jednak zajrzę do słownika. Widzę. Ruch powietrza, powstający na skutek nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego на поверхні землі. Ну і все ясно.
0: Та не до кінця, але може нам приклади і цитати допоможуть.
1: Над морем під час штормів вітер віє направде сильно, Давид Міньковський, ніц. В певній хвилі подмух вітру порвав кілька кольорових білетів і унісу є на шосе. Ян Юзеф Щепанський, «Польська єсінь». В року jabłoni kwiaty kwitną krótko, lecz najpiękniej często ścina je mróz albo strząsają gwałtowne wiatry. Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy. Wiatr, który nosi różnego rodzaju przedmioty, ma również znaczenie oczywiście przenośne. Wiatr taki rozumiemy jako tendencję, prąd, zjawisko, które wywołuje pewne zmiany w jakimś środowisku. I znów nie do końca wszystko jasne, ale pomoże były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Aleksander Kwaśniewski, który w jednym ze swoich przemówień wyraził się tak. To z Polski zaczął wiać wiatr wolności, który poniósł się na cały obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Klub dosięgnął wiatr zmian, zarówno pod względem kadrowym, jak i finansowym.
0: Oj, zdaje się, to nie dużo pozytywny wiatr był.
1: Pisał kiedyś Dziennik Polski. Tak, możemy przypuszczać, że ten klub, nie wiem jaki to był klub, czy piłkarski, czy taneczny, czy brydżowy, ale najprawdopodobniej ten wiatr historii po prostu go zmiótł. Wiatr ma również znaczenie trzecie, to specjalistyczny termin łowiecki. Wiatr w tym ujęciu to węch zwierzęcia, również zapach właściwy danemu zwierzęciu lub człowiekowi. Taki wiatr wyczuwany jest przez zwierzę, a człowieka, który ma dobry węch, również może być wyczuty.
0: A to dużo ciekawe znaczenie, jakiego nie mają w słowniku ukraińskiej mowy.
1: Z wiatrem często zmagają się żeglarze. Jeszcze do tego wrócimy. Wiatr wiejący wprost w rufę lub wprost przeciwnie. A tymczasem jedna gaduła zostawia wolną przestrzeń drugiej gadule. Prosimy, gaduło Jano Stępniewicz.
0: Dziękujemy. Balakunę Marcin Gaćkowski. Balakunka Jana Stępniewicz zaglądaje do słownika ukraińskiej mowy pod redakcją profesora Bilodida do elektronnego wariantu tego 11-томника. Witer, to też chłopiec, pacyk, jeśli już перекладати facet, tak, відповідника szukać точного w ukraińskiej mowie. Іменник чоловічого роду іншими словами. Вітер – більший або менший рух потоку повітря у горизонтальному напрямі.
1: Święte слово.
0: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Тарас Шевченко знову нам допомагає.
1: Найлепший з можливих прикладів.
0: Вітер грайливо дмухнув йому в сіре обличчя теплими хвилями. Грайливо теж вітер може бути не тільки сердитий, але

0: Варства фразеологічна.
1: І знову Марко Вовчок. Така вона була панночка тая, що присягала любитиму, наче на добрий день віталася, а по добридню та й шуги. Бувайте здорові, шукайте вітра в полі.
0: А ну власне, так то є з тими обітницями.
1: І останній зворот. Яким вітром або якими вітрами занесло кудись когось?
0: Bardzo grzecznie w ten sposób możemy się zapytać kogoś, w jaki mianowicie sposób i w jakim celu obdarzył nas swoim towarzystwem.
1: Tak, dziękuję, dziękuję. Oś takie znaczenia і переносні, і прямі ми знайшли у словнику української мови, в тлумачному словнику
0: і варто було би, щоб там хтось відповідав в спосіб єднозначний і щирий, щоб не кренчив. Коли хтось кренчі, то мовимо, що заховує ще як хорунгівка на вітрі. Часами в тих своїх przemówieniach naprawdę ponosi go natchnienie, mówi przepięknie, sypie słowami. Wiemy już wówczas, że ten ktoś złapał wiatr w żagle. Ale kiedy tak do nas gada i gada, może nas na przykład oszukać, naciągnąć na coś, innymi słowy, wystawić nas do wiatru. I resztę tych frazeologizmów, które przygotowałem na dziś, już wcześniej pim, pim, pim wykorzystaliśmy. Pamiętajmy jednak, że wiatr wiąże się nieodmiennie z pogodą. Znane przysłowie powiada, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Znaczy to tyle, że ponosimy konsekwencje swoich czynów i warto też zastanawiać się nad tym, co mówimy, ale ta... To pogodowe nawiązanie jest bardzo charakterystyczne. Wiemy przecież z prognozy pogody, że wiatr może być gwałtowny, huraganowy, mocny, porywisty, potężny, silny, delikatny, leciutki, lekki, łagodny, słaby, umiarkowany, ciepły, gorący, wilgotny, suchy i tak dalej, ale może być też dokuczliwy, po prostu okropny, ostry, przejmujący, ale może być również niekiedy ożywczy, rześki. Wiosenny może być wiatr, zimowy wiatr może wiać od gór, od morza, od oceanu, od zatoki, z tyłu, z południa, z północy. Może być to wiatr w plecy albo w twarz, ale wiemy z innego polskiego przysłowia, że biednemu to zawsze wiatr wieje w oczy. Innymi słowy, jak nie idzie, to już nie idzie. Wiatr niekiedy lubimy czuć we włosach, kiedy dmie, dmucha, gna, hula, pędzi. Kiedy przybiera na sile, wzmaga się taki wiatr, może czymś poruszać, szarpać czymś, albo też czymś targać.
1: Kwiaty we włosach?
0: Na przykład kwiatami we włosach.